Nang kowe mirangake Prabu Baladewa. Kowe nombro-mbro pirange Baladewa. Pi jeneng kowe iki ora ngajine lawan Prabu Baladewa. Apa